0: Vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
1: Next generation.